0: Dokładne miejsce pobytu pozostaje nieznane, mimo że opuścił Węgry, gdzie wcześniej otrzymał ochronę od rządu. Romanowski ma sformułowane zarzuty w związku z 19 przestępstwami. Równolegle sąd rozpatruje wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sąd apelacyjny w Białymstoku znacznie obniżył kary dla grupy pseudokibiców, zmieniając większość wyroków na kary w zawieszeniu. Wśród skazanych znajduje się Tomasz P., znany jako Dragon, którego kara została zmniejszona z 6 lat do 2 lat więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Sąd uznał, że oskarżeni, którzy popełnili przestępstwa w młodym wieku, przez ostatnie 15 lat byli osobami niekaranymi i wykazali chęć resocjalizacji. Jedyną karą bez zawieszenia jest 4 lata pozbawienia wolności dla jednego z oskarżonych. Sędzia podkreślił, że wyrok jest wynikiem analizy przedawnień i obecnej sytuacji życiowej skazanych. Pan Krzysztof z Lubina zgłosił kilka lat temu utratę dowodu osobistego i zastrzegł swoje dane, jednak niedawno otrzymał pismo z Urzędu Skarbowego w Berlinie, informującego o uchylaniu się od podatku dochodowego w wysokości ponad 360 tysięcy złotych. Okazało się, że figuruje jako prezes 4 niemieckich spółek, CEO mogło być wynikiem przestępstwa i fałszerstwa. Po długiej walce udało mu się umorzyć sprawę podatkową, ale teraz zmaga się z nowym wezwaniem do zapłaty zaległych składek chorobowych na kwotę 112 tysięcy złotych. Rodzina obawia się dalszych konsekwencji, ponieważ nie mają pewności, czy ich dane nie zostały wykorzystane do zakupu kredytów lub innych zobowiązań. Prawnik pana Krzysztofa wskazuje, że sprawa jest poważna, a ich sytuacja wciąż pozostaje niepewna. W Belwederze odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Nowej Konstytucji, ogłoszonej przez prezydenta Karola Nawrockiego. W trakcie uroczystości wręczono akty powołania nowym członkom, w tym Przemysławowi Czarnkowi, Pawłowi Kukizowi, Małgorzacie Manowskiej oraz Przemysławowi Wiplerowi. Rada, która liczy teraz 47 osób, ma być forum strategicznej debaty nad Konstytucją Nowej Generacji 2030. Jej celem jest wypracowanie ponadpolitycznego kompromisu konstytucyjnego oraz odpowiedzi na współczesne wyzwania. Paweł Kukiz nie uczestniczył w inauguracji z powodu wypadku, który miał miejsce podczas zbierania wiśni. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje 3 pokoleń.
1: 3 pokolenia muzyki.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Zaglądamy na drogi. Brak kluczowych utrudnień raportowanych przez GDDKiA. Jeżeli jesteście na trasie, zachowajcie czujność i jedźcie bez pośpiechu. Radio DHT, przeboje trzech pokoleń prowadzą dalej. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK przypomina, że konsumenci nie powinni otwierać produktów w sklepie przed dokonaniem zakupu, ponieważ do momentu płatności towar pozostaje własnością sklepu. Zaleca się korzystanie z testerów lub prośbę o pomoc pracownika, aby dokładnie zapoznać się z towarem. Otwieranie opakowania nie obliguje do zakupu, jednak sklep może domagać się odszkodowania, jeśli produkt straci wartość handlową. UOKiK podkreśla, że najlepiej zawsze pytać pracownika o zgodę na sprawdzenie produktu, co zmniejsza ryzyko konfliktów. Donald Trump potwierdził, że uważa się za osobę znajdującą się na liście celów irańskiego planu eliminacji, odnosząc się do informacji wywiadowczych przekazanych przez Izrael w rozmowie z New York Post. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaprzeczył, że to Izrael go ostrzegał, dodając, że pozostawił instrukcje wojsku na wypadek zagrożenia. Bezpieczeństwo Trumpa stało się tematem dyskusji po decyzji Białego Domu o nieużywaniu nowego Air Force One z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń. W kontekście rosnącej eskalacji konfliktu z Iranem, Trump ogłosił, że to koniec zawieszenia broni, a jednocześnie Irańczycy wyrazili chęć kontynuacji rozmów. Związek Piłki Ręcznej w Polsce poinformował o poważnym pobiciu reprezentanta Polski juniorów Aleksandra Sławińskiego, do którego miało dojść w nocy z 9 na 10 lipca w Międzyzdrojach. Zawodnik przebywał tam z rodziną w trakcie przygotowań do Mistrzostw Europy mężczyzn do lat 18. W wyniku zdarzenia Sławiński trafił do szpitala, a jego stan jest poważny, ale stabilny. Policja wyklucza udział osób trzecich, a sprawa będzie badana jako nieszczęśliwy wypadek. Z tego powodu zawodnik nie weźmie udziału w zgrupowaniu kadry narodowej, które rozpoczyna się

0: 15 lipca. Piorun uderzył w dach domu w Cypress w Teksasie, porażając 13-letniego chłopca, który w tym czasie grał na komputerze. Wyładowanie spowodowało spięcie w instalacji elektrycznej i oślepiło nastolatka białym światłem, co wywołało u niego panikę. Rodzice natychmiast wezwali pomoc, a ratownicy medyczni ocenili jego stan jako dobry, nie wymagający hospitalizacji. Piorun spalił także część poddasza i uszkodził kilka urządzeń elektrycznych. Komendant policji z hrabstwa Harris przypomniał, aby w trakcie burzy unikać kontaktu z urządzeniami podłączonymi do sieci elektrycznej. Donald Trump zaprzeczył doniesieniom amerykańskich mediów, według których Izrael miał ostrzec Stany Zjednoczone przed planowanym zamachem na jego życie ze strony Iranu. W rozmowie z dziennikarką New York Post Trump podkreślił, że jest celem Iranu od dłuższego czasu i żartobliwie dodał, że ma nadzieję, iż jego przeciwnicy będą za nim tęsknić. Prezydent ujawnił, że wydał wojsku instrukcję, aby w przypadku zamachu odpowiedź była niezwykle silna. Kwestia bezpieczeństwa Trumpa wzbudziła dyskusję po decyzji Białego Domu o powrocie ze szczytu Sojuszu Północnoatlantyckim bez nowego Air Force One, który nie dysponuje takimi samymi systemami ochronnymi jak starszy model. Trump zaznaczył, że nie skorzystał z nowego samolotu, aby umożliwić żołnierzom w brytyjskiej bazie Mildenhall jego obejrzenie. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
1: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Stawy Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym znajdują się na skraju wyschnięcia z powodu rekordowo niskich opadów i wysokich temperatur. W czerwcu w zwierzyńcu suma opadów wyniosła jedynie 42,1 mm, co stanowi znaczny spadek w porównaniu do średniej. W pierwszej połowie roku zarejestrowano jedynie 147 mm opadów, co jest najniższym wynikiem w historii. Aby uniknąć całkowitego wyschnięcia stawów, potrzebne są opady rzędu około 250 mm w ciągu 10 dni. Iran poprosił Stany Zjednoczone o rozmowy, na co prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wyraził zgodę, zaznaczając jednocześnie, że zawieszenie broni się skończyło. W ostatnich dniach miały miejsce incydenty z wymianą ognia na Bliskim Wschodzie. Mediatorzy z Kataru rozpoczęli rozmowy z Iranem w celu deeskalacji konfliktu, a działania te są wspierane przez inne państwa regionu, takie jak Pakistan, Turcja, Egipt oraz Arabia Saudyjska. Po serii ataków Stany Zjednoczone w czwartek nie przeprowadziły nowych uderzeń, co może być wynikiem prowadzonych działań dyplomatycznych. Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, skomentował rezultat.

0: rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą procesu akcesyjnego Ukrainy, stwierdzając, że Ukraina nie może oczekiwać przystąpienia do Unii Europejskiej, jeśli chwali osoby związane z przemocą. Czarzasty podkreślił, że należy przyspieszyć akcesję Ukrainy, zabezpieczając jednocześnie polskie interesy. W kontekście reform ochrony zdrowia wskazał na konieczność wprowadzenia działań, które poprawią sytuację w tej dziedzinie, zwłaszcza po niedawnych nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym. Marszałek zaznaczył, że jego ugrupowanie jest gotowe wspierać radykalne zmiany w systemie ochrony zdrowia. Ukraińska armia przeprowadziła atak na 18 rosyjskich statków, w tym 13 tankowców floty cieni, co ma na celu zakłócenie logistyki wojskowej Rosji. W wyniku ataku ponownie płonęła rafineria ropy naftowej Ilskiej w kraju krasnodarskim, a także uderzono w terminal naftowy w Taganrogu, gdzie odnotowano pożar. W obwodzie donieckim rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę cywilną, co doprowadziło do śmierci co najmniej 4 osób, w tym 14-letniego chłopca oraz wielu rannych. Sytuacja ta podkreśla rosnące napięcia i skutki działań zbrojnych w regionie. Minister zdrowia Jolanta Sobierajska-Grenda przedstawiła pakiet zmian w ochronie zdrowia, który ma uporządkować kwestie zarobków i czasu pracy lekarzy. Premier Donald Tusk oczekiwał tych rozwiązań, grożąc decyzjami personalnymi. Czarzasty marszałek Sejmu ocenił, że minister zdrowia podąża w dobrym kierunku, jednak zaznaczył, że działania powinny były zostać podjęte wcześniej, bo w przeciwnym razie koalicja może przegrać wybory. Wprowadzenie maksymalnych wynagrodzeń dla lekarzy oraz sztywniejsze zasady podziału środków z Narodowego Funduszu Zdrowia są kluczowymi postulatami lewicy. Działania te są odpowiedzią na ujawnione nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Mężczyzna domaga się zwrotu 3500 euro od byłej dziewczyny, które przekazał jej na operację powiększenia piersi. Para była razem w latach 2020 do 2023, a mężczyzna twierdzi, że pieniądze były inwestycją, podczas gdy kobieta utrzymuje, że to był prezent. Sprawa toczy się w sądzie rejonowym w Siegburgu, gdzie obie strony przedstawiają sprzeczne wersje zdarzeń. Prawnik mężczyzny zwraca uwagę na trudności dowodowe, ponieważ musi udowodnić istnienie umowy pożyczki. Krzysztof Tołwiński, lider prorosyjskiej partii Front, opublikował nagranie, w którym informuje o przekazaniu apteczek rosyjskim żołnierzom walczącym na froncie. Podkreślił, że pomoc medyczna została zakupiona prywatnie, a nie przez partię. W nagraniu pokazano także zawartość pakietów, w tym opaski uciskowe i bandaże. Prokuratura Krajowa nie podjęła dotąd działań w tej sprawie, nie wpłynęło też żadne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Eksperci zauważają, że przekazywanie takich pakietów może być postrzegane jako element wyposażenia wojskowego, a nie klasyczna pomoc humanitarna.

badaniu przeprowadzonym przez Associated Press i Nords dotyczącego poczucia bezpieczeństwa Żydów w Stanach Zjednoczonych, tylko 34% respondentów zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie, podczas gdy 36% nie czuje się bezpiecznie. Po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku, 62% uczestników badania zauważyło pogorszenie swojego bezpieczeństwa, a 40% mniej chętnie nosi symbole identyfikujące ich jako Żydów. 8% badanych doświadczyło fizycznej napaści z powodu swojego pochodzenia, a 21% było ofiarami werbalnych ataków. Badanie ujawnia również, że około 2/3 Żydów w Stanach Zjednoczonych uważa, iż antyżydowskie uprzedzenia są poważnym problemem w kraju. Tadeusz Piotrowski, wybitny polski alpinista, zmarł tragicznie na K2 w 1986 roku, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii himalaizmu. Jego żona Danuta wspomina, że Tadeusz marzył o podróżach i zdobywaniu gór, co zrealizował, stając się jednym z czołowych wspinaczy zimowych. Po jego śmierci Danuta musiała zmagać się z samotnym macierzyństwem oraz zapewnieniem dzieciom edukacji, co zrealizowała pomimo trudności. Obecnie pielęgnuje jego pamięć, prowadząc bloga i organizując prelekcje na temat jego osiągnięć. W 1974 roku Piotrowski uczestniczył w narodowej wyprawie na lodce, gdzie osiągnięto rekordową wysokość zimową. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń meteorologicznych na nadchodzące dni, wskazując na możliwość wystąpienia burz w części kraju. W sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą obowiązywać w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim oraz lubelskim. Prognoza przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, co może prowadzić do strat materialnych oraz zagrożenia zdrowia i życia. Zaleca się ostrożność oraz śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Większość Polaków źle ocenia rząd premiera Donalda Tuska. Z negatywnymi odpowiedziami wynoszącymi 51% w porównaniu do 27,5% pozytywnych. Rząd boryka się z problemami takimi jak zamieszanie wokół dostaw broni dla Ukrainy oraz wewnętrzne konflikty. Zaufanie do Tuska wynosi 38%, podczas gdy 57% Polaków mu nie ufa. Koalicja Obywatelska, mimo że prowadzi w sondażach, traci poparcie, a liczba niezdecydowanych wyborców rośnie. Stany Zjednoczone domagają się od Iranu publicznego oświadczenia dotyczącego bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormaz. Amerykańscy urzędnicy przedstawili konkretne żądania i zagrozili konsekwencjami w przypadku odmowy współpracy. Iran tłumaczy ataki na statki wewnętrznymi konfliktami w kraju. Władze Stany Zjednoczone ogłosiły zakończenie zawieszenia broni po amerykańskich atakach i zapowiedziały, że w razie braku reakcji Iranu będą miały dostęp do wielu opcji reagowania. Małgorzata Niziołek ujawnia nieodpowiednie praktyki w prosektorium Szpitala Południowego, które miały miejsce po śmierci jej matki. Koordynator prosektorium, Artur Chebałski, miał oferować dodatkowe usługi za opłatą oraz ugadywać kontakt z rodziną w żałobie. Pomimo zgłoszeń do dyrekcji szpitala, sytuacja nie uległa zmianie, a kierownictwo było świadome problemów już w kwietniu 2025 roku. Niziołek zwróciła uwagę na brak informacji o prawie do odmowy sekcji zwłok, co prowadziło do nieporozumień. Pani dr Agata Kuszrynkun, przyjmując Niziołek i jej bratową, wydawała się zaskoczona opisywanymi przez nie sytuacjami. W Toruniu 11 lipca 2026 roku przewidywana temperatura wyniesie 22 stopnie Celsjusza z odczuwalną temperaturą na tym samym poziomie. Zachmurzenie osiągnie 95%, a wiatr będzie wiał z prędkością 14,8 m na sekundę. Oczekiwane są przelotne opady deszczu, sięgające około 2,9 mm. Słońce w Toruniu wstanie o 4:33, a zajdzie o 21:09. Dalsze prognozy wskazują na podobne warunki w kolejnych dniach, z temperaturami osiągającymi 30 stopni Celsjusza. Uroczystości związane z 85. rocznicą pogromu Żydów w Jedwabnem odbyły się w atmosferze kontrowersji z obecnością skrajnie prawicowych kontrmanifestantów. Obchody, w których uczestniczyły rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz, miały miejsce przy pomniku upamiętniającym ofiary, gdzie podkreślano potrzebę godności i ciszy. Policja skutecznie oddzielała uczestników uroczystości od kontrmanifestacji, co przyczyniło się do spokojnego przebiegu wydarzenia. Uczestnicy wyrażali smutek z powodu obecności skrajnych idei, a jedna z uczestniczek podkreśliła, że miejsce to wymaga szacunku i refleksji. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. W województwie inne na drodze S1 budowa węzła Kosztowy Bielsko-Biała sprawia, że ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy oraz na jezdni lewej w kierunku Pyrzowicy. Również na DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Krwawa niedziela, która miała miejsce 11 lipca 1943 roku, to dzień, w którym ukraińska powstańcza armia zaatakowała około 100 polskich wiosek, dokonując masowych mordów na mieszkańcach. Napięcia między Polakami a Ukraińcami narastały od przegranej wojny polsko-ukraińskiej w latach 90., co przyczyniło się do brutalnych akcji przeciwko Polakom. Mimo prób samoobrony, wiele osób zginęło, a relacje ocalałych z tamtych wydarzeń są pełne dramatyzmu i przerażenia. Wspomnienia o rzezi wołyńskiej pozostają w zbiorowej pamięci jako tragiczne świadectwo ludobójstwa. Jedzenie w samolocie smakuje inaczej z powodu kombinacji czynników, które wpływają na zmysł smaku i węchu pasażerów. Na wysokości około 10 tysięcy metrów ciśnienie i wilgotność powietrza osłabiają zdolność odbierania zapachów, a przesuszone błony śluzowe dodatkowo zmniejszają intensywność smaków. Hałas w kabinie również wpływa na postrzeganie smaków, redukując odczucia słodkie i słone. Z kolei smaki umami są lepiej odczuwane, co może tłumaczyć popularność potraw z pomidorami. W rezultacie nawet najlepsi kucharze napotykają trudności w przygotowywaniu smakowitych posiłków podczas lotu. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, który upamiętnia ofiary rzezi wołyńskiej dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Prezydent Karol Nawrocki uczestniczy w obchodach w Radrużu, a wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedza Wołyń. W Warszawie kwiaty złoży marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Obchody mają miejsce w kontekście napięć między Polską a Ukrainą, dotyczących interpretacji tych wydarzeń. Minister Kosiniak-Kamysz podkreśla znaczenie pamięci ofiar mordu na Polakach. Donald Trump zagroził Iranowi w odpowiedzi na doniesienia o planowanym zamachu na jego osobę, które miały być przekazane przez Izrael. Prezydent Stanów Zjednoczonych uznał te informacje za poważne i ogłosił, że amerykańskie wojsko jest gotowe do działania. Stwierdził, że tysiące pocisków są już przygotowane do wystrzelenia, a rozkazy zostały wydane. Oświadczenie Trumpa zostało opublikowane na platformie Truth Social. Od 20 lipca 2026 roku w Unii Europejskiej wejdzie w życie zakaz stosowania bisfenolu A, BPA, w opakowaniach mających kontakt z żywnością. BPA, uznawany za szkodliwy dla zdrowia, będzie eliminowany z takich produktów jak konserwy, puszki na napoje, butelki na wodę oraz jednorazowe naczynia. Wyjątki dotyczą niektórych konserw owocowych i warzywnych, w przypadku których zakaz wejdzie w życie dopiero w 2028 roku. Produkty wprowadzone do sprzedaży przed 20 lipca 2026 roku będą mogły być sprzedawane do wyczerpania zapasów. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 8 rano w województwie podlaskim na drodze DK63 między Kolnem a Łomżą występują utrudnienia. Na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy oraz przełożony jest na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Włodzimierz Czarzasty krytycznie ocenił reformy służby zdrowia zaproponowane przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę, wskazując, że powinny być wprowadzone znacznie wcześniej. Podkreślił, że problemy w szpitalu południowym były sygnalizowane od dłuższego czasu i ostrzegł, że brak

Obecnie, w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, Polska stała się głównym wsparciem dla Ukrainy, co przyczyniło się do wzrostu solidarności między narodami. Mimo tego, w relacjach pojawiają się napięcia związane z pamięcią historyczną i decyzjami ukraińskich władz. CEO wymaga dalszego dialogu i zrozumienia. W Polsce po południu wystąpią burze, szczególnie na północnym wschodzie kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pogodowe, ostrzegając przed opadami gradu, ulewnym deszczem oraz porywistym wiatrem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz przewiduje się w województwie podlaskim, wschodniej części warmińsko-mazurskiego, północnej lubelskiego oraz północno-wschodnich powiatach mazowieckiego. Prognozowane opady deszczu mogą wynieść od 20 do 25 mm, a porywy wiatru osiągną do 60 km na godzinę. W kolejnych dniach zapowiadane są przelotne deszcze i burze. Silne i nawracające bóle głowy najczęściej nie są oznaką poważnej choroby, jednak niektóre objawy powinny budzić niepokój. Ból głowy występuje u około połowy osób z guzem mózgu, ale sam w sobie rzadko świadczy o nowotworze. Pilnej diagnostyki obrazowej wymaga ból opisany jako najsilniejszy w życiu, nagle narastający, a także zmiany charakteru dotychczasowych objawów. Dodatkowe sygnały, takie jak wymioty, zaburzenia widzenia czy osłabienie jednej strony ciała, również wskazują na konieczność konsultacji neurologicznej. Burmistrz Berlina, polityk z partii CDU, ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję po ujawnieniu nowych informacji dotyczących jego działań podczas kryzysu energetycznego na początku stycznia. W trakcie fali mrozów, gdy w wyniku awarii prądu przez kilka dni nie miało dostępu do energii 100 tysięcy mieszkańców, burmistrz grał w tenisa, CEO wywołało oburzenie wśród mieszkańców i opozycji. Po publikacji materiału, który ujawnił niezgodności w jego wcześniejszych wypowiedziach, Wegner stwierdził, że nie jest w stanie przebić się ze swoim przekazem. Pozostanie na stanowisku do czasu utworzenia nowej koalicji po zaplanowanych na 20 września wyborach. W sondażach jego partia notuje spadki popularności, osiągając zaledwie 17% poparcia. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Budowa drogi S1 na odcinku węzeł Kosztowy Bielsko-Biała wymusza ruch dwukierunkowy jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono ruch dwukierunkowy na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce na S8E ogranicza ruch na DK35. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Warszawie powstanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami ofiar zbrodni wołyńskiej, ogłosił premier. Podkreślił, że Krwawa Niedziela była apogeum ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Premier zaznaczył, że pamięć o zamordowanych to wspólny obowiązek wobec ich bliskich oraz narodu polskiego. W ramach działań rządu planowane są także wznowienia poszukiwań i ekshumacji ofiar wojen w XX wieku na Ukrainie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaproponował

projektu przez Radę Ministrów planowany jest na trzeci kwartał 2026 roku. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Przemysław Czarnek wyjaśnił, że decyzja ta jest związana z odwoływaniem się Ukrainy do sprawców zbrodni na Wołyniu. Polityk podkreślił, że Unia Europejska nie może mieć wśród swoich członków państw, które odwołują się do spuścizny najgorszej z możliwych. Prawo i Sprawiedliwość domaga się, aby uchwała została rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowane jest w dniach 15 do 17 lipca. Ukraina ma wsparcie nie tylko ze strony międzynarodowych partnerów, ale także wśród otoczenia prezydenta Rosji, Władimira Putina, stwierdził Wołodymyr Zełenski w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że nie ma alternatywy dla pokoju i to przekonanie będzie się umacniać w Rosji. Wskazał również, że kryzys paliwowy w Rosji, pogłębiający się w wyniku ukraińskich ataków, wpływa na nastroje na Kremlu. Zełenski ogłosił także utworzenie nowego rodzaju dowództwa w ukraińskiej armii, połączonych sił szybkiego rażenia, na czele których stanie generał brygady Dmytro Wołoszyn. Wojsko Stanów Zjednoczonych jest gotowe do działania w związku z możliwym atakiem na Iran, ogłosił Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych odniósł się do doniesień o planowanym zamachu na swoją osobę, zaprzeczając, że informacje te pochodziły od Izraela. Trump stwierdził, że wydał rozkazy dotyczące wojskowych działań, w tym totalnego zdziesiątkowania Iranu, jeśli zagrożenie się zmaterializuje. Dodał, że Iran od lat pragnie jego śmierci i jest na czołowej liście ich celów. W związku z zagrożeniem prezydent postanowił wracać do kraju starym samolotem, który ma lepsze zabezpieczenia. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

tylko dla mych zer. Kiedyś w sobie zakochany, więc nie można dziwić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. Uśmiech mam bez dwóch zdań, mówią na mnie słodki Jan. Zakochałem się, tak zakochałem się. Ja zakochałem się, tak zakochałem się. Zakochałem się.

materii. Los by sprawić radość jej, ten jej fart, a mój pech. Milion strzelił w głowę jej i zmieniła się, zmieniła się.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Członkowie administracji Donalda Trumpa obawiają się, że wynegocjowanie porozumienia atomowego z Iranem może się nie udać. Prezydent Trump rozważa 3 opcje: wznowienie działań wojennych, zaakceptowanie niepełnego porozumienia lub wycofanie się z konfliktu. W ostatnich dniach napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wzrosły, a Iran oskarża Trumpa o łamanie zapisów memorandum, rozważając odbudowę swojego programu atomowego. Sytuacja w cieśninie Ormas pozostaje niejasna w przypadku decyzji o wycofaniu się Stanach Zjednoczonych. Włodzimierz Czarzasty krytycznie ocenił reformy służby zdrowia zaproponowane przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę, podkreślając, że powinny zostać wprowadzone znacznie wcześniej. Zauważył, że problemy w Szpitalu Południowym były sygnalizowane od dłuższego czasu i ostrzegł, że brak działań w tej kwestii może prowadzić do przegranych wyborów. Czarzasty wyraził rozczarowanie, że koalicja nie poradziła sobie z tym tematem wcześniej, nazywając to wskrzenieniem sytuacji. Apelował o współpracę i konstruktywne propozycje.

0: wzrostu solidarności między narodami. W relacjach pojawiają się jednak napięcia związane z pamięcią historyczną, które wymagają dalszej pracy na rzecz pojednania. Krwawa niedziela, która miała miejsce 11 lipca 1943 roku, to dzień, w którym ukraińska powstańcza armia zaatakowała około 100 polskich wiosek, dokonując masowych mordów na mieszkańcach. Napięcia między Polakami a Ukraińcami narastały od przegranej wojny polsko-ukraińskiej w latach 1918-1919, co przyczyniło się do brutalnych działań UPA, które nasiliły się po roku 1942. Mimo prób obrony przez Polaków, wiele osób zginęło w atakach, które obejmowały rzezie w kościołach oraz na polach, a relacje ocalałych pozostają dramatyczne. Wydarzenia te wciąż budzą silne emocje i są przedmiotem licznych publikacji. Znaczny postęp w pracach ekshumacyjnych i poszukiwawczych potwierdza, że Ukraina uznaje istnienie tragedii wołyńskiej, jak poinformował szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Afiorów. Podkreślił, że kontynuacja tych prac jest kwestią honoru, niezależnie od istniejących sporów. Afiorów zaznaczył, że wydarzenia historyczne powinny być komentowane przez historyków, a nie w sposób lekkomyślny. W kontekście obchodów pamięci ofiar tragedii wojennej podkreślił, że zarówno Polacy, jak i Ukraińcy czczą pamięć ofiar zbrodni katyńskiej oraz akcji Wisła. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
1: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przebojów. To właśnie my, Radio DHT.

Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Milczenie Polaków na temat kultu ukraińskiej powstańczej armii w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę porównywane jest do postaw Churchilla i Roosevelta podczas II wojny światowej. Część społeczeństwa obawia się, że poruszanie kontrowersyjnych aspektów ukraińskiego patriotyzmu mogłoby osłabić morale sojusznika. Autor zwraca uwagę, że to milczenie, choć trudne, wynika z realpolitiki, a jego konsekwencje są zauważalne w kontekście wspólnej walki z rosyjskim imperializmem. Współczesne decyzje przywódców mają swoje paralele w historii, co skłania do refleksji nad bezpieczeństwem kraju. Iran może odbudowywać swoje obiekty jądrowe w kompleksie wojskowym Parchin, co sugerują nowe zdjęcia satelitarne. Obserwowana jest aktywność budowlana w obiekcie Talekhan 2, który wcześniej został zniszczony podczas ataków, obejmująca naprawę i wzmacnianie obiektów. Działania te rodzą pytania o przestrzeganie wcześniejszego porozumienia z Stanami Zjednoczonymi. W ostatnich miesiącach kompleks był wielokrotnie atakowany, co wpływało na jego stan. Marius Borg Hoiby, syn norweskiej księżnej Mette Marit, został skazany na 4 lata więzienia za 2 przypadki gwałtu. Prokurator wyraził niezadowolenie z wyroku i zapowiedział apelację w sprawie wyższej kary. Skazanie Mariusa może przyczynić się do wzmocnienia wizerunku rodziny królewskiej, podkreślając, że w Norwegii nikt nie stoi ponad prawem. Oskarżony nie posiada żadnych tytułów szlacheckich ani nie znajduje się w linii sukcesji do tronu. John L. E. Carré opisuje historię pułkownika Gina Louisa Jeanmera, który zdradził Szwajcarię, przekazując tajne informacje wojskowe Związkowi Radzieckiemu. Jeanmer, czując się niedoceniany, zdradził nie dla zysku, lecz dla uznania ze strony radzieckiego attaché, Wasilija Denisenki. Jego działania były absurdalne, ponieważ przekazywał plany obronne Szwajcarii, której Rosjanie nigdy nie zamierzali najechać. Dodatkowo, dramatyzm sytuacji potęguje romans żony Jeanmera z Denisenko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw podlaskiego, północnej części lubelskiego oraz wschodnich obszarów warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Prognozowane są opady deszczu od 20 do 25 mm oraz porywy wiatru osiągające do 60 km na godzinę, a miejscami także grad. Alerty obowiązują od soboty od godziny 12 do 19. Prawdopodobnie

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Tragedia miała miejsce w Mściszewicach, gdzie po północy Volkswagen dachował, wioząc 9 osób, z czego 4 znajdowały się na dachu pojazdu. Kierowca, 17-letni nastolatek, był pijany i nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu. W wyniku zdarzenia do szpitala trafił pasażer, który mimo udzielonej pomocy zmarł. Pozostałym osobom nic się nie stało. Policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia szczegółowych okoliczności tragedii. Sofia Ennaoui ogłosiła zakończenie swojej kariery sportowej na swoim profilu na Facebooku. Biegaczka, mająca niespełna 31 lat, w swojej wiadomości podkreśliła, jak lekkoatletyka wpłynęła na jej życie oraz jakie wartości jej przekazała. W dorobku Ennaoui znajdują się srebrne i brązowe medale Mistrzostw Europy oraz tytuły halowej mistrzyni Polski. Pożegnanie z zawodowym sportem następuje po wielu problemach zdrowotnych, które towarzyszyły jej w trakcie kariery. Wasile Tofan został desygnowany na premiera Mołdawii przez Partię Działania i Solidarności, która ma większość w parlamencie. Do jego głównych zadań

Tymczasowo przejął Eugeniu Osmochescu, minister rozwoju gospodarczego i cyfryzacji. W Warszawie powstanie mur pamięci z wiecznym ogniem oraz nazwiskami ofiar zbrodni wołyńskiej, ogłosił premier. Zaznaczył, że pamięć o zamordowanych musi być zachowana, a ich ciała powinny być godnie pochowane. Premier podkreślił, że budowanie przyszłości opiera się na prawdzie i pamięci, a solidarność w obliczu wspólnych zagrożeń jest kluczowa. Mur pamięci będzie kolejnym upamiętnieniem zbrodni wołyńskiej, obok Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie oraz wielu pomników w polskich miastach. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa. Magdalena Rigamonti wyrusza na Wołyń, gdzie planuje rozmawiać z mieszkańcami o relacjach polsko-ukraińskich w kontekście trwającej wojny. To jej piąta lub szósta wizyta w tym regionie, w trakcie której chce poznać uczucia Wołynian oraz poruszyć temat zniknięcia około 1200 polskich wsi w 1943 roku. Reportaż Głosy z Wołynia ma na celu przedstawienie różnych perspektyw na tę samą historię. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Nowy węgierski rząd, kierowany przez premiera Petera Magyara, przerwał nadawanie państwowej telewizji i radia na kilka godzin, emitując przeprosiny za wcześniejsze nieprawdziwe informacje. Czeska koalicja rządowa podejmuje podobne działania, uznając je za konieczne. Węgierski rząd zapowiada zmiany w państwowych mediach, co może przyczynić się do odbudowy zaufania społeczeństwa. W Czechach pojawiają się oskarżenia o represje wobec mediów publicznych, jednak były premier oraz przewodniczący Izby Poselskiej sądzą, że są one nieuzasadnione. W Mściszewicach, województwo pomorskie, doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginął 17-letni pasażer. Nietrzeźwy kierowca, również w tym samym wieku, przewoził 9 osób, z czego 4 znajdowały się na dachu samochodu. Pojazd dachował po tym, jak kierowca stracił panowanie nad nim i zjechał do rowu. Policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia szczegółowych okoliczności zdarzenia, a kierowca został zatrzymany. Funkcjonariusze apelują o odpowiedzialność na drodze oraz reagowanie, gdy osoby bez uprawnień chcą prowadzić pojazd. W sobotę rano w zakładach górniczych Lubin wystąpił silny wstrząs, który został oceniony na powyżej 4 stopni w skali Richtera. Trwa akcja ewakuacji załogi, w której uczestniczą ratownicy. 13 górników jest już bezpiecznych, a 7 nadal znajduje się w strefie zagrożenia. Dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź wskazał, że choć wstrząsy tego typu występują regularnie, ten był wyjątkowo silny. Zakłady górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym, a zasoby przemysłowe złoża Lubin-Małomice wynoszą ponad 319 milionów ton rudy miedzi. Akcja ratunkowa trwa, a jej wyniki będą na bieżąco monitorowane. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczył w uroczystościach w ukraińskim mieście Ołyka z okazji 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Podczas przemówienia podkreślił znaczenie pamięci o ofiarach oraz potrzeby prawdy, upamiętnienia i przebaczenia w relacjach polsko-ukraińskich. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że przybył na Wołyń ze znakiem pokoju i wezwał do budowania lepszej przyszłości pomimo trudnych doświadczeń przeszłości. Dzień ten, obchodzony co roku, przypomina o zbrodniach popełnionych na Polakach przez ukraińską powstańczą armię w lipcu 1943 roku. Znaczny postęp w pracach ekshumacyjnych i poszukiwawczych potwierdza, że Ukraina uznaje istnienie tragedii wołyńskiej, jak stwierdził szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Afiorów. Podkreślił, że kontynuacja tych działań jest kluczowa, mimo istniejących sporów. Afiorów zaznaczył, że ekshumacje mają dla niego charakter honorowy i nie powinny być przedmiotem impasu. Dodał, że zarówno Polacy, jak i Ukraińcy będą czcić ofiary zbrodni katyńskiej oraz tragedii wołyńskiej. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Świat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto co się wydarzyło. Stopy procentowe bez zmian. W Polsce mieszka już prawie 39 milionów osób. Mniej ofert pracy dla młodych w wakacje. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile jeszcze będzie niedziel handlowych w tym roku. Poprawna odpowiedź to 4. A najszybciej nadesłał ją pan Adam Michalski. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.

0: poniedziałek.
1: Blisko 132 tysiące gapowiczów ma niemal 207 milionów złotych długów za jazdę bez biletu, podał BIK Infomonitor. Za taką kwotę można byłoby kupić około 70 nowych autobusów elektrycznych. Ponad 1/3 zaległości przypada na jedno województwo, podkreśla Diana Borowiecka z biura prasowego spółki.
2: Niechlubnym liderem zestawienia jest województwo łódzkie, w którym zaległy dług gapowiczów wynosi ponad 76 milionów złotych, a średnia zaległość przypadająca na osobę 1801 złotych.
1: W skali całego kraju statystyczny gapowicz ma obecnie do oddania ponad 200 złotych mniej. Co ciekawe, problem dotyczy przede wszystkim osób dorosłych, aktywnych zawodowo. GUS na nowo nas policzył i na koniec ubiegłego roku w Polsce przebywało 38 milionów 800 tysięcy osób, więcej niż wynikałoby z dotychczasowych oficjalnych danych publikowanych przez urząd. Dodatkowo w ubiegłym roku liczba mieszkańców wzrosła, a nie spadła. Przybyło imigrantów, 2 miliony 300 tysięcy to cudzoziemcy, z czego 73% to obywatele Ukrainy, mówi Dominik Dąbrowski z Głównego Urzędu Statystycznego.
3: Jeżeli chodzi o podział na kobiety i mężczyzn, to tutaj jest bardzo wysoki udział wśród mężczyzn, osób wykonujących zawód kierowcy samochodów ciężarowych. Prawie 1/5 cudzoziemców wykonuje ten zawód.
1: Kolejne miejsca zajęli magazynierzy i programiści aplikacji. Kobiety z kolei pracują najczęściej jako sprzedawczynie, magazynierki oraz pomocy i sprzątaczki.
0: Wtorek.
1: Przedsiębiorcy będą mogli wystawiać e-paragony za pomocą aplikacji. Zmiana ta ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że sprzedawca nie będzie już musiał mieć kasy fiskalnej, a aplikacja do e-paragonów ma działać na każdym urządzeniu mobilnym.
4: Darmowa aplikacja ograniczy papierologię, ale także ograniczy dodatkowe koszty prowadzenia działalności. Dzięki tej zmianie możliwe będzie wprowadzenie wstępnie wypełnionych deklaracji VAT-owskich. Po wprowadzeniu nowych e-paragonów administracja będzie w stanie przygotować za podatnika wstępnie wypełnioną deklarację VAT. Skoro w tej chwili możemy PIT rozliczyć jednym kliknięciem, chcemy, aby tak samo było z VAT-em.
1: Wszystkie projekty ustaw składające się na kolejny pakiet deregulacyjny mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca roku. Według UOKiK ubezpieczyciele sprawnie likwidowali szkody po powodzi w roku 2024. Powódź dotknęła wtedy około 230 tysięcy osób, z czego blisko 5 tysięcy zostało ewakuowanych ze swoich domów, co przełożyło się na dużą liczbę zgłoszeń szkód do firm ubezpieczeniowych. Nie oznacza to jednak, że nie ma obszarów wymagających poprawy. UOKiK wskazuje, że konieczna jest poprawa w zakresie badania potrzeb klientów oraz dopasowania do nich ofert ubezpieczeniowych, co pozwoliłoby skuteczniej chronić konsumentów. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Spłacający kredyty mogą odetchnąć z ulgą. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian i tak zapewne będzie do końca tego roku, prognozuje główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.
2: Rada Polityki Pieniężnej wznowi obniżki stóp procentowych w przyszłym roku i nastąpią dwie obniżki po 25 punktów bazowych. Pierwsza w połowie roku mniej więcej i kolejna w dalszej części przyszłego roku.
0: Podstawowa stopa NBP wynosi obecnie 3,75%. W sierpniu Rada ma przerwę wakacyjną, następne posiedzenie decyzyjne we wrześniu. Sejm pracuje nad zmianami w systemie opieki nad dziećmi do lat 3 i to dobrze, oceniają przedsiębiorczynie z sukcesu pisanego szminką. Bo dostępna opieka nad najmłodszymi jest jednym z kluczowych warunków powrotu rodziców, a zwłaszcza matek, na rynek pracy. Tymczasem blisko co trzecia gmina nadal nie oferuje żadnej formy opieki nad małymi dziećmi. Program Aktywny Maluch, nad którym pracuje parlament, zakłada utworzenie ponad 300 tysięcy nowych miejsc opieki do końca bieżącego roku. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Numer PESEL to unikalny 11-cyfrowy identyfikator przypisany każdej osobie. W niepowołanych rękach może stać się narzędziem do wyłudzenia kredytu lub bezprawnego podpisania umowy z wykorzystaniem Twoich danych. Można go łatwo zastrzec online za pomocą aplikacji mObywatel lub portalu gov.pl lub w Urzędzie Gminy. Dlaczego warto i jak to zrobić, szczególnie przed wakacjami, przypomina Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich.
3: Wjeżdżając na urlop, warto zadbać o to, żeby ten PESEL zastrzec, tak żeby nie doszło do żadnych niechcianych skutków. Natomiast pamiętajmy, że to zastrzeżenie można być dokonane przez stronę gov.pl, przez mObywatela albo stacjonarnie w Urzędzie Gminy. mObywatel to jest bardzo szybka procedura, ona zajmuje dosłownie kilka sekund. Można bardzo wygodnie zastrzegać, zdejmować to zastrzeżenie. Pamiętajmy również, że zastrzeżenie PESEL-u będzie nas chroniło przed również skutkami naszych działań. Czyli jeżeli na przykład wyjedziecie Państwo za granicę, będziecie wypożyczali auto, będziecie chcieli zapłacić kartą, okaże się, że macie za niski limit w karcie, będziecie chcieli ten limit podwyższyć, to pamiętajcie, że wtedy PESEL musi być niezastrzeżony, w przeciwnym razie Wam odmówi dokonanie takiej transakcji z tego względu, że właśnie PESEL jest zastrzeżony, więc pamiętajmy również o tym, że w różnych sytuacjach, aby w miarę elastycznie móc się posługiwać tymi zastrzeżeniami.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: OC potaniało. W czerwcu to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu kosztowało średnio o 12 zł mniej niż w maju, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
2: Spadki objęły wszystkie województwa i niemal wszystkie miasta wojewódzkie. Najdroższym miastem był Gdańsk z medianą 798 zł, ale największym zaskoczeniem jest Szczecin, który jako jedyne miasto wojewódzkie odnotował podwyżkę miesiąc do miesiąca. Z 782 zł do 796 i awansował na drugie miejsce. Trzeci był Wrocław z wynikiem 790 zł, choć jeszcze w maju mediana wyniosła tam 850 zł, czyli o 60 zł więcej.
1: Najtaniej jest w Rzeszowie i w Opolu. Procent Polaków przeznacza latem większy budżet na rozrywkę i przyjemności niż w pozostałych miesiącach roku. Wynika z badania Santander Consumer Banku Polaków Portfel Własny Sezon na wydatki. Najczęściej wskazywaną przyczyną wzrostu letnich wydatków są spotkania towarzyskie, takie jak grille czy przyjęcia w ogrodzie. Odpowiedziało tak 36% badanych. Na drugim miejscu znalazły się koszty transportu i paliwa związane z częstszymi wyjazdami. Co czwarty respondent wydaje więcej na sezonowe zakupy, m.in. letnią odzież i sprzęt, a niewiele mniej osób wskazuje na wyższe wydatki na jedzenie poza domem oraz bilety na koncerty, festiwale i do parków wodnych.
0: Piątek.
1: W te wakacje ofert pracy dla młodych jest mniej niż w poprzednich latach, ale zarobki pozostają atrakcyjne. W niektórych branżach studenci mogą zarobić nawet ponad 50 zł netto za godzinę pracy. Liderem zarobków w tym roku jest kelner, ale na dobre stawki mogą liczyć także pracownicy budowlani, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
3: W sezonie letnim prace budowlane przyspieszają, no i tutaj kadra jest na wagę złota. Wynagrodzenia sięgają mniej więcej od 39 do 75 zł netto za godzinę pracy dla osób, które się uczą do 26 roku życia, natomiast dla osób, które już zakończyły naukę, to te stawki to od 30 do 60 zł netto.
1: Na dobre stawki w tym roku mogą także liczyć osoby opiekujące się dziećmi oraz pracujący przy festiwalach muzycznych. Ponad 75% Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolników. Problem tkwi jednak w ograniczonej dostępności miejsc, gdzie można byłoby to zrobić, mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
4: Szczególnie widoczny jest deficyt targowisk. Tylko 23% respondentów ma bazar w odległości 15-minutowego spaceru od domu. 35% natomiast uważa go za jeden z najważniejszych elementów dobrze funkcjonującego sąsiedztwa.
1: Ponad 80% badanych jest gotowych zapłacić więcej za smaczniejszą, świeższą i lokalną żywność. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Badania wskazują, że w tym roku wakacyjny wyjazd planuje 76% ankietowanych. Najczęściej wybieranymi kierunkami zagranicznymi są Grecja, Włochy i niezmiennie Chorwacja, której popularność nieco spadła ze względu na wzrost cen po przyjęciu waluty euro. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, w którym roku Chorwacja przyjęła euro? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę. You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Pożar na trasie kolejowej między Kolonią a Düsseldorfem mógł być wynikiem sabotażu, informują niemieckie służby. Ogień wybuchł w dwóch miejscach przy torach. CEO sparaliżowało ruch pociągów na jednej z kluczowych linii w regionie. Naprawa uszkodzeń potrwa do popołudnia, a pociągi są przekierowywane na inne trasy. Służby bezpieczeństwa podejrzewają celowe działania. CEO wskazuje na możliwość sabotażu. Piotr Łukasiewicz, Charge d'Affaires Polski w Ukrainie, podczas uroczystości upamiętniającej ofiary rzezi wołyńskiej, podkreślił znaczenie wstydu za przeszłe zbrodnie w budowaniu lepszej przyszłości. Zaznaczył, że refleksja nad tymi wydarzeniami czyni nas lepszymi obywatelami i skłania do odkrywania nazwisk ofiar oraz nauki na podstawie historii. W uroczystości w Ołyce, w której uczestniczyli również wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przedstawiciele ukraińskich władz, przypomniano o Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa, który jest czasem refleksji nad relacjami polsko-ukraińskimi. W pobliżu przejścia granicznego w Budzisku zatrzymano ciężarówkę z Rumunii, w której znajdowało się 27 nielegalnych migrantów. Kierowca, obywatel Rumunii, został zatrzymany i będzie odpowiadał za organizację nielegalnej migracji. Wśród migrantów byli głównie Somalijczycy, a także Pakistańczycy i Afgańczycy. To już drugi przypadek w ostatnich dniach dotyczący próby nielegalnego przewozu migrantów do Polski, a kontrole graniczne przyniosły efekty, ponieważ od początku roku odmówiono wjazdu ponad 1000 osobom. Trwa akcja ratunkowa w zakładach górniczych Lubin w województwie dolnośląskim po silnym wstrząsie, który miał miejsce o godzinie 8.11. Uwięziony operator maszyny górniczej jest w kontakcie z ratownikami, którzy starają się go bezpiecznie uwolnić. Pozostałych 19 górników, którzy znajdowali się w strefie zagrożenia, jest już bezpiecznych. Wstrząs, określany jako powyżej 4 stopnia w skali Richtera, był odczuwalny, ale nie zagrażał infrastrukturze. Akcję ratunkową prowadzi jednostka ratownictwa górniczo-hutniczego. Przedsiębiorca z Gorzowa Wielkopolskiego, który w 2022 roku przyjął uchodźców z Ukrainy do swojego hotelu, został obciążony długiem w wysokości blisko 1,5 miliona złotych. Po zajęciu wszystkich 200 pokoi przez osoby uciekające przed wojną, właściciel uzyskał informację, że jego działania są traktowane jako pomoc humanitarna zwolniona z podatku. Sytuacja zmieniła się, gdy po pewnym czasie naliczono mu podatek VAT oraz podatek dochodowy, CEO doprowadziło do zajęcia kont hotelu. Mecenas reprezentujący przedsiębiorcę skierował sprawę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, podnosząc wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów. Właściciel hotelu zadeklarował, że nadal będzie wspierał przebywających w jego obiekcie uchodźców. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Białce Tatrzańskiej na drodze krajowej DK49 doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy drzewo przewróciło się na drogę, uderzając w rowerzystów oraz samochód osobowy. Dwie osoby, rowerzyści w wieku 60 i 53 lat, odniosły niewielkie obrażenia, jednak nie wymagały hospitalizacji. Po incydencie ruch na drodze odbywa się wahadłowo, a na miejscu pracują strażacy, którzy usuwają drzewo z jezdni. W akcji uczestniczyły dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej w zespole cerkiewnym w Radrużu podkreślił znaczenie pamięci o ofiarach brutalnych morderstw Polaków dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów. Zwrócił uwagę na traumatyczny wpływ tych wydarzeń na rodziny, zaznaczając, że zrobi wszystko, aby flaga ukraińskiej powstańczej armii nie była widoczna w Polsce. Uroczystości odbyły się w Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, obchodzony w rocznicę Krwawej Niedzieli z 1943 roku. Podczas wydarzenia złożono wieńce na grobach pomordowanych. W zakładach górniczych KGHM w Lubinie zakończyła się akcja ewakuacyjna po silnym wstrząsie, który osiągnął ponad 4 stopnie w skali Richtera. Ostatecznie wydobyto 20 górników, w tym jednego, który był uwięziony w maszynie, ale pozostawał w kontakcie z ratownikami i miał dostęp do wody. Jego stan zdrowia jest dobry, a wszyscy uratowani górnicy są pod opieką lekarską. Specjalna komisja zbada okoliczności wstrząsu. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, został skrytykowany za honorowanie ukraińskiej powstańczej armii, co pogłębiło napięcia z Polską. Krytycy zarzucają mu, że jego działania ignorują cierpienia Polaków z przeszłości, co doprowadziło do odebrania mu najwyższego odznaczenia w Polsce – Orderu Białego Orła. Konsensus dotyczący Ukrainy w Europie zaczyna się załamywać, a prezydent Zełenski musi teraz bronić się przed oskarżeniami o działanie niezgodnie z wartościami europejskimi. Prezydent Polski podkreśla, że historia powinna być podstawą do budowania przyszłości, a nie przeszkodą. Nowy węgierski rząd, pod przewodnictwem premiera Petera Magyara, wstrzymał nadawanie państwowej telewizji i radia na kilka godzin, emitując przeprosiny za wcześniejsze kłamstwa. Czeska koalicja rządowa planuje podobne działania, uznając je za konieczne, mimo że wcześniejsze media publiczne w Czechach nie były tak silnie kontrolowane. Były premier Czech oraz przewodniczący Izby Poselskiej oskarżają media publiczne o represje, co jest uznawane za nieprawdziwe. Węgierski rząd zapowiada zmiany w państwowych mediach, co może przyczynić się do odbudowy zaufania społeczeństwa. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 16 na drodze S6 w województwie pomorskim na odcinku od węzła Gdynia Wielki Kak do Gdańsk-Osowa występują ograniczenia. Również od 15 do 17 na DK55 między Kwidzynem a Sztumem kierowcy napotkają utrudnienia na 50 km. Do 16 na DK63 w województwie mazowieckim między Siedlcami a Łukowem trwają prace drogowe. Od 16 do 17 na DK81 w województwie śląskim między Żorami a Skoczowem obowiązują ograniczenia prędkości. Na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do Kosztowego oraz lewą w kierunku Pyżowic. Równolegle na DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

tylko dla mych zer. Kiedyś w sobie zakochany, więc nie można dziwić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. Uśmiech mam, bez dwóch zdań, mówią na mnie słodki Jan. Zakochałem się, tak zakochałem się, ja zakochałem się, tak zakochałem się, zakochałem się.

Kotlamy w sen. Siedem dni i siedem nocy, siedem westchnień mej niemocy. Gdy kupiłem na loterii los, by sprawić radość jej, ten jej fart, a mój pech, milion strzelił w głowę jej. I zmieniła się, zmieniła się.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. W wyniku ataku Rosji na ukraińskie miasto Sumy zginęły 4 osoby, w tym dziecko. 7 osób odniosło obrażenia i zostało przewiezionych do szpitala. Atak przeprowadzono za pomocą 3 kierowanych bomb lotniczych, które uderzyły w infrastrukturę cywilną w dzielnicy Zarichne. Obecnie trwa akcja ratunkowa, a mieszkańcom zaleca się unikanie miejsc, które były wcześniej atakowane. W Warszawie na Młocinach zainstalowano automaty do zbiórki opakowań kaucyjnych, co ma ułatwić mieszkańcom zwracanie butelek bez konieczności udawania się do sklepu. Projekt ma na celu zwiększenie popularności systemu kaucyjnego. Operator kaucja.pl planuje umieścić 500 butelkomatów w całej Polsce do końca roku, w tym 120 w Warszawie. Nowe urządzenia mają również trafić do innych miast, takich jak Łódź i Gdańsk. W Polsce spodziewany jest powrót upałów, z temperaturami mogącymi zbliżyć się do 35 stopni Celsjusza. W najbliższych dniach prognozowane jest ocieplenie oraz więcej słońca. Chociaż do połowy tygodnia maksymalne temperatury wyniosą od 20 do 29 stopni Celsjusza. Szczyt upałów przewidziano na przyszły weekend, głównie w zachodniej Polsce. Na początku nowego tygodnia mogą wystąpić burze i deszcz, co przyniesie ochłodzenie. Długi urlop nie zawsze sprzyja regeneracji, a poprawa samopoczucia osiągana jest głównie w pierwszym tygodniu wypoczynku. Psycholog podkreśla, że krótsze, częstsze przerwy mogą być bardziej efektywne w procesie regeneracji w ciągu roku. Powrót do codzienności po dłuższym urlopie często wiąże się ze stresem, co negatywnie wpływa na samopoczucie. Aby utrzymać efekty wypoczynku, warto świadomie przywoływać wspomnienia z wakacji oraz planować czas zarówno przed, jak i po urlopie. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb na urlopie, takich jak relaks czy więzi społeczne, znacząco zwiększa efektywność regeneracji. Zmarł Jayden Adams, piłkarz reprezentacji RPA, uczestnik tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej w wieku 25 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził serwis Soccer Ładuma, jednak szczegóły dotyczące zdarzenia pozostają niejasne. Adams wziął udział w 3 meczach mundialu, a jego drużyna dotarła do pierwszej, 16 finału. W ostatnim sezonie grał w czołowym klubie afrykańskim Mamelodi Sundowns, zdobywając wicemistrzostwo kraju oraz wygrywając Afrykańską Ligę Mistrzów. Przedtem występował w rezerwach Stellenbosch FC, gdzie rozegrał 139 oficjalnych meczów. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na drodze DK12 w Rękoraju w województwie łódzkim kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku o długości 347 metrów. Od 16 do 18 na DK81 między Żorami a Skoczowem występują ograniczenia na odcinku 55 również na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskim Białą ruch dwukierunkowy odbywa się prawą jezdnią w stronę Tychów do Kosztowego i lewą w stronę Pyżowic. Na DK35 trwa rozbudowa ronda na skrzyżowaniu dróg 35 i 35A oraz łącznika do węzła Kobierzyce na S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie projektu uchwały sejmowej sprzeciwiającej się członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej. Deklaracja ta miała miejsce podczas uroczystości rocznicowych przed pomnikiem ofiar Wołynia w Lublinie, gdzie Czarnek powiązał sprzeciw z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej na Ukrainie. W swoim wystąpieniu odniósł się do nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co jego zdaniem jest odrodzeniem ideologii nazistowskiej. Czarnek zaapelował do innych krajów o powstrzymanie tej ideologii na Ukrainie oraz wezwał rząd Polski do podjęcia działań sprzeciwiających się integracji Ukrainy z Unią Europejską. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego oskarżył premiera Donalda Tuska o manipulację w sprawie wznowienia ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, podkreślając, że kontynuacja prac poszukiwawczych jest wynikiem spotkania prezydentów Polski i Ukrainy z grudnia 2025 roku. Premier Tusk zaznaczył znaczenie godnego pochówku ofiar i wskazał na swoje starania w tej kwestii. Rzecznik rządu Adam Szłapka przypomniał, że pierwsze zgody na ekshumację wydano już w styczniu 2025 roku, przed objęciem urzędu przez Nawrockiego. Szłapka zaapelował o szacunek dla wysiłków wszystkich osób zaangażowanych w ten proces po latach impasu. Rosja prowadzi masowe wycinki lasów w pobliżu granicy z Finlandią, co może sugerować budowę garnizonu dla nowej brygady kolejowej. Ekspert wojskowy wskazuje, że wycięty obszar ma na celu wsparcie logistyczne armii rosyjskiej, która zwiększa swoje siły w regionie. Nowa brygada, powstała w grudniu 2004 roku, ma zajmować się transportem i konserwacją infrastruktury kolejowej dla wojska. Modernizacja baz wojskowych w tym obszarze zwiększa napięcia związane ze Sojuszem Północnoatlantyckim, zwłaszcza po przystąpieniu Finlandii do sojuszu. Wzrasta niepokój w zachodnich kręgach dotyczący potencjalnych rosyjskich prowokacji w niedalekiej przyszłości. Łódź z turystami wywróciła się u wybrzeży Wietnamu, w wyniku czego 15 osób straciło życie. Na pokładzie znajdowało się 36 osób, w tym 32 turystów z Indii. Władze prowadzą działania poszukiwawczo-ratownicze oraz weryfikują dokładną liczbę ofiar i ocalałych. Ambasada Indii w Wietnamie monitoruje incydent i utworzyła centra reagowania kryzysowego w Ho Chi Minh i Hanoi, aby wspierać rodziny poszkodowanych. Łódź wywróciła się w trudnych warunkach morskich, około 400 metrów od brzegu. Ceny nad Bałtykiem w sezonie wakacyjnym osiągają rekordowe wartości, a za popularne przysmaki, takie jak gofry czy filet z dorsza, trzeba zapłacić znacznie więcej niż w innych porach roku. Ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu wyjaśnia, że to efekt tzw. ekonomii deptaka, gdzie ceny rosną w miejscach o dużym natężeniu turystycznym. Z badania Związku Banków Polskich wynika, że zestaw obiadowy dla rodziny nad morzem kosztuje średnio 322 zł. CO oznacza wzrost o 18 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Polacy na tegoroczne wakacje planują przeznaczyć średnio 2042 zł, co jest o prawie 300 zł więcej niż w zeszłym roku. Wzrost wydatków na przyjemności oraz atrakcje turystyczne może prowadzić do większego obciążenia budżetu. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na drodze DK12 w Enkoraju w województwie łódzkim kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku o długości 347 metrów. Od 16 do 18 na DK81 między Żorami a Skoczowem występują ograniczenia na odcinku 55 również na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskim Białą ruch dwukierunkowy odbywa się prawą jezdnią w stronę Tychów do Kosztowego i lewą w stronę Pyżowic. Na DK35 trwa rozbudowa ronda na skrzyżowaniu dróg 35 i 35A oraz łącznika do węzła Kobierzyce na S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Oleksandr Aufiorow, podkreślił podczas obchodów w Ołyce, że pamięć o rzezi wołyńskiej z 1943 roku nie powinna być wykorzystywana do dzielenia Polaków i Ukraińców. Aufiorow zaznaczył, że pamięć o tych tragicznych wydarzeniach musi być uczciwa i wolna od politycznych manipulacji. Uroczystości miały miejsce w kontekście Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa, obchodzonego 11 lipca. Obecni byli przedstawiciele ukraińskich władz oraz Church d'Affaires Polski w Ukrainie. Aufiorow apelował o współpracę w dążeniu do przyszłości, pamiętając jednocześnie o błędach przeszłości. Donald Tusk podkreślił, że Ukraina musi rozliczyć się ze zbrodni wołyńskiej przed przystąpieniem do Unii Europejskiej oraz zapowiedział stworzenie muru pamięci w Warszawie dla upamiętnienia ofiar. Politolog profesor Rafał Chwedoruk zauważył, że zmiany w podejściu do Ukrainy są wynikiem nacisków politycznych oraz zmieniających się nastrojów społecznych w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość również reaguje na te wydarzenia, składając projekt uchwały sprzeciwiający się członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej. Chwedoruk ocenił, że bardziej asertywna i koncyliacyjna polityka historyczna Polski wobec Ukrainy mogłaby zahamować negatywne trendy w społeczeństwie. Mojtaba Chamenei, nowy najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, zapowiedział zemstę za śmierć swojego ojca, Alego Chameneia, który zginął w amerykańsko-izraelskim ataku. Podczas ceremonii pogrzebowej domagano się odwetu, szczególnie wobec Stanów Zjednoczonych i Izraela. Relacje między tymi krajami zaostrzyły się po wzajemnych oskarżeniach o naruszenie umowy dotyczącej rozejmu. Mojtaba Chamenei zadeklarował zobowiązanie do pomszczenia swojego ojca oraz innych męczenników. 19-latek został zatrzymany w związku z zabójstwem 29-latki w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim i usłyszał zarzuty zabójstwa oraz usiłowania zgwałcenia. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt, a oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. Ciało kobiety znaleziono w nocy z czwartku na piątek w zaroślach, a przybyłe na miejsce służby potwierdziły, że jej śmierć nie nastąpiła w wyniku naturalnych przyczyn. W nocnej obławie, w której uczestniczyło blisko 150 funkcjonariuszy, podejrzany został zatrzymany chwilę po godzinie 3. Za zarzucane czyny grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Karol Nawrocki podczas uroczystości upamiętniających zbrodnię wołyńską w Radrużu na Podkarpaciu podkreślił, że sprawiedliwi Ukraińcy, którzy przeciwstawiali się nacjonalizmowi, powinni znaleźć się w panteonie ukraińskich bohaterów. Prezydent zaznaczył, że pod czerwono-czarną flagą zabijano także niewinnych Ukraińców oraz Polaków. Nawrocki przypomniał, że ideologia nacjonalistyczna doprowadziła do ludobójstwa, które miało tragiczne konsekwencje dla wielu rodzin. Dodał, że pamięć o ofiarach jest niezbędna dla budowania przyszłości, a pochwała ludobójstwa nie może być akceptowana. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przebojów, to właśnie my, Radio DHT.

słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku facebook.com/radio-dht.

0: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosyjskie władze regionalne angażują nauczycieli i urzędników do dyżurowania na stacjach benzynowych w odpowiedzi na kryzys paliwowy. Nauczyciele, w tym ci na wakacjach, są kierowani do pilnowania kolejek i uspokajania kierowców, często bez wynagrodzenia. Lokalne władze twierdzą, że nauczyciele dobrowolnie zgłaszają się do pracy, mimo że krytyka w mediach społecznościowych wskazuje na przymusowy charakter tych działań. Wprowadzane są także różne metody regulacji sprzedaży paliwa, takie jak ograniczenia związane z numerami rejestracyjnymi pojazdów. W niedzielę w Polsce wystąpią zróżnicowane warunki pogodowe. W większości regionów prognozowane są chmury z przelotnym deszczem oraz niskie temperatury, wahające się od 10 do 15 stopni Celsjusza. Wyjątkiem będą zachodnie województwa, gdzie temperatura osiągnie od 26 do 29 stopni Celsjusza, co oznacza pierwszy od dłuższego czasu podmuch gorącego i słonecznego lata. W nocy z niedzieli na poniedziałek przewiduje się dalsze opady deszczu oraz możliwe burze na północnym wschodzie. Wiatr ma być umiarkowany, a biometr korzystny na zachodzie kraju. Podcast Fronty Wojny analizuje kontrowersje dotyczące przekazania Polsce pocisków Patriot dla Ukrainy, wskazując, że krytyka ma więcej wspólnego z politycznymi grami niż z rzeczywistymi obawami o stan polskiego uzbrojenia. Marcin Wyrwał zaznacza, że wsparcie dla Ukrainy jest w interesie Polski, mając na celu ochronę granic przed Rosją. W podcaście omówiono także produkcję pocisku Berekude 500, który ma zaspokoić potrzeby armii, ale budzi wątpliwości dotyczące zdolności polskich zakładów do jego realizacji. Dodatkowo poruszono temat obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz problemy w Akademii Wojsk Lądowych. Węgierski parlament przyjął nowelizację konstytucji, która może doprowadzić do usunięcia prezydenta Tamasa Szulyoka. Premier Peter Magyar wyznaczył 5 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie, po czym rozpocznie się procedura jego usunięcia. Rządząca partia Tisza oskarża Szulyoka o bycie marionetką byłego premiera Viktora Orbana. Nowelizacja zawiera również ograniczenie kadencji deputowanych do 3 oraz utworzenie urzędów do odzyskiwania sprzeniewierzonego majątku. W przypadku nieprzestrzegania ustawy zasadniczej lub popełnienia przestępstw aktualnie istnieje możliwość odwołania prezydenta. Wisła Kraków zremisowała z Wrexham AFC w meczu, który miał uroczystą oprawę z okazji jubileuszu rywala. Spotkanie przyciągnęło niemal 23 tysiące widzów, w tym wielu kibiców z Walii. Mimo dobrych okazji, w tym niewykorzystanego rzutu karnego przez Jordi Sancheza, żadna z drużyn nie zdobyła bramki. W zespole Wisły wciąż brakuje 3 podstawowych zawodników, którzy dochodzą do pełni formy po kontuzjach. Klub ogłosił również sfinalizowanie transferu francuskiego skrzydłowego Elio Wana oraz zapowiedział pozyskanie nowego napastnika w nadchodzących dniach. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
1: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia, 3 pokolenia.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. W Strzegomiu na Dolnym Śląsku wybuchł duży pożar, który objął teren dawnego obiektu kolejowego oraz przyległe zabudowania. Akcja gaśnicza prowadzona jest przez strażaków z powiatu świdnickiego oraz innych pobliskich powiatów. Władze miasta apelują do mieszkańców o zamknięcie okien z powodu silnego zadymienia. Specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego monitoruje jakość powietrza. Sytuacja wciąż nie jest opanowana. Iran zagroził zerwaniem wstępnego porozumienia pokojowego ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli Waszyngton będzie kontynuował łamanie jego zapisów. Ambasador Iranu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych oskarżył amerykańską administrację o niespełnienie warunków umowy dotyczących zniesienia sankcji. Minister spraw zagranicznych Iranu podkreślił, że Departament Skarbu Stany Zjednoczone naruszał postanowienia dotyczące zmian w sankcjach. W przypadku dalszych naruszeń Iran zapowiedział, że przestanie respektować dotychczasowe ustalenia. Szef dyplomacji Iranu oskarżył Stany Zjednoczone o łamanie wstępnego porozumienia pokojowego, które miało prowadzić do ostatecznego pokoju w ciągu 60 dni. W ostatnich dniach miały miejsce wymiany ognia, w tym amerykańskie naloty na cele w Iranie oraz ataki Teheranu na amerykańskie obiekty w Kuwejcie i Bahrajnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że rozejm się zakończył, ale negocjacje będą kontynuowane z udziałem mediatorów z Kataru i Omanu. Ostrzegł także, że wojsko Stany Zjednoczone jest gotowe do wystrzelenia tysięcy rakiet w odpowiedzi na jakiekolwiek działania Iranu zmierzające do zamachu na jego życie. Przedstawiciele niemieckiego Związku Piłki Nożnej przeprowadzili wstępną rozmowę z Jurgenem Kloppem w Nowym Jorku na temat możliwości objęcia przez niego stanowiska trenera reprezentacji narodowej. W oświadczeniu podano, że osiągnięto porozumienie co do kluczowych warunków ewentualnej umowy. Kolejne rozmowy mają odbyć się w przyszłym tygodniu, a kluczowe będzie uzyskanie zgody klubu Red Bull, w którym obecnie pracuje Klopp. Ewentualna umowa wymaga również zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Kloppa wymienia się jako głównego kandydata do objęcia stanowiska po zwolnieniu Juliana Nagelsmanna. Ukraina wznowiła rozmowy z Polską na temat wymiany polskich myśliwców MiG-29 na ukraińskie drony, potwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Podczas konferencji w Ołyce zaznaczył, że Polska jest gotowa pomóc w modernizacji MiG-ów, jednak koszty mają być pokryte przez Ukrainę lub państwa trzecie. Kosiniak-Kamysz dodał, że osiągnięto postępy w realizacji umowy dotyczącej wymiany sprzętu, jednak podkreślił konieczność wzajemności w tej współpracy. Wcześniej Ukraina miała zastrzeżenia do stanu technicznego polskich myśliwców. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Zarzut zabójstwa i usiłowania zgwałcenia usłyszał 19-letni mężczyzna zatrzymany w związku z tragedią w Jędrzejowie. W nocy z czwartku na piątek policjanci otrzymali zgłoszenie o kobiecie leżącej w zaroślach. Jednak mimo podjętej resuscytacji, 29-latki nie udało się uratować. Prokuratura skierowała wniosek o areszt do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, a podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. W akcji poszukiwawczej brały udział psy tropiące oraz drony. Za zarzucane czyny podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Włosi znów toczą spór dotyczący zakazu wnoszenia własnego jedzenia na plażę przy prywatnych ośrodkach. Sytuacja stała się głośna po tym, jak kobieta przemyciła kanapki dla siebie i dzieci na plażę w Vieste, gdzie została przyłapana przez personel. Właściciele ośrodków argumentują, że przynoszenie własnych posiłków szkodzi ich wizerunkowi i wprowadza problemy z higieną. Prezydent Apulii przypomniał, że nikt nie może zabronić spożywania jedzenia przyniesionego z domu, podkreślając, że dostęp do morza nie powinien być luksusem. Włosi domagają się lepszego utrzymania plaż publicznych, co może wpłynąć na przyszłe decyzje dotyczące korzystania z prywatnych ośrodków. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz oskarżył premiera Donalda Tuska o manipulację w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli, odnosząc się do jego wypowiedzi na temat ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nie pozwoli, by tylko jedna strona była uznawana za zasłużoną w tym procesie. Władze Ukrainy wydały ponowne zgody na ekshumację, co Kosiniak-Kamysz przypisał działaniom rządu, podkreślając, że prace poszukiwawcze są kontynuowane. Zakończenie kolejnych prac poszukiwawczych zaplanowano na 17 sierpnia. Samolot linii Flamingo Air rozbił się na Bahamach. CEO doprowadziło do tragedii, w której zginęli muzycy, w tym członkowie The Pant Band oraz DJ. Incydent miał miejsce podczas lotu z międzynarodowego lotniska Linden Pendlin w Nassau do San Andres. Bahamski Urząd do Spraw Badania Wypadków Lotniczych wskazał, że samolot napotkał trudności przed katastrofą. CEO skłoniło rząd do tymczasowego zawieszenia lotów tej linii. Premier Bahamów, Philip Davis, zaznaczył, że dzień, który miał być świętem, stał się dniem żałoby z powodu tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w 53. rocznicę uzyskania niepodległości archipelagu. Władze badają również wcześniejszy incydent z ubiegłego tygodnia, gdy inny samolot Flamingo Air musiał zawrócić do Nassau z powodu problemów technicznych. Czeska tenisistka Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy, wygrywając finał Wimbledonu. W meczu pokonała 8-letnią starszą rywalkę, Karolinę Muchową, która doznała drugiej porażki w finale imprezy tej rangi. Po tym turnieju Noskowa zajmie 7. miejsce w rankingu, a Muchowa będzie 6. Finał był emocjonującym pojedynkiem, w którym Noskowa początkowo dominowała, ale w drugim secie musiała stawić czoła presji. W ostatniej partii udało jej się jednak przełamać rywalkę i pewnie zakończyć mecz. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

zacytujesz w myślach pustych. Ja po uszy sobie usnę i poczujesz przez skórę najprościej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego ugrupowanie podejmie wszelkie działania, aby zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, jeśli nie zakończy się gloryfikacja sprawców rzezi wołyńskiej. Kaczyński skrytykował decyzję ukraińskiego rządu, w tym nadanie nazwy elitarnej jednostce wojskowej bohaterów UPA, podkreślając konieczność upamiętnienia polskich ofiar. Zapowiedział również działania polityczne, mające na celu uświadomienie ukraińskim elitom konsekwencji ich decyzji. Podkreślił, że Ukraina musi zająć stanowisko wobec przeszłości, zanim będzie mogła zbliżyć się do Unii Europejskiej. Polacy w zdecydowanej większości oczekują współpracy między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim w zakresie polityki wobec Ukrainy. CEO potwierdza sondaż przeprowadzony dla Wirtualnej Polski. Aż 65% respondentów opowiedziało się za wspólnym działaniem, podczas gdy 25% preferuje niezależną politykę premiera. Wśród wyborców opozycyjnych 90% popiera współpracę, natomiast w obozie rządzącym jedynie 38% jest za tym rozwiązaniem. Napięcia w relacjach z Ukrainą wywołała decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA. Watykan ogłosił ekskomunikę dla Grzegorza Brauna oraz wiernych związanych z Bractwem Święta Piusa X, uznając je za środowisko schizmatyckie. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński w programie Rachunek Sumienia podkreśla, że ta decyzja stawia pytania o granice posłuszeństwa wobec papieża oraz przyszłość jedności Kościoła katolickiego. Ekskomunika może być symptomem narastającego sporu między konserwatywnym a liberalnym skrzydłem Kościoła, co może prowadzić do poważniejszego rozłamu wśród wiernych na całym świecie. W katastrofie samolotu przewoźnika Flamingo Air na Bahamach zginęło 10 osób, w tym znani artyści muzyczni. Maszyna rozbiła się podczas lotu z międzynarodowego lotniska Linden Pendlen w Nassau do San Andres, lądując w wodach na zachód od Nassau. Wśród ofiar znaleźli się członkowie Depant Band oraz DJ, którzy mieli znaczący wkład w kulturę Bahamów. Rząd Bahamów wstrzymał loty przewoźnika, a władze prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn tragedii. Piotr Łukaszewicz, Charge d'Affaires Polski w Ukrainie. Podczas uroczystości w Ołyce, nawiązując do polskich ofiar ukraińskiej przemocy na Wołyniu, wspomniał również o ukraińskich ofiarach przemocy ze strony Polski przed i w trakcie II wojny światowej. Jego słowa wywołały kontrowersje, a były ambasador w Stanach Zjednoczonych i Izraelu Marek Magierowski określił je jako niekompetencje. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz rzecznik MSZ w rządach Prawa i Sprawiedliwości również skomentowali tę sytuację, wskazując na problemy w polskiej dyplomacji. W odpowiedzi na krytykę Sikorski zasugerował, że Łukaszewicz działał w duchu pojednania w obliczu wspólnego zagrożenia. Dalsze kroki w tej sprawie mają być podjęte w poniedziałek. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

Stellar Radio, Radio DHT.

Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył hołd ofiarom rzezi wołyńskiej w 83. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, podkreślając wspólne obchody Polski i Ukrainy oraz udział przedstawicieli obu krajów w modlitwach za ofiary. Zaznaczył, że Ukraina pracuje nad ustaleniem faktów dotyczących osób zabitych podczas tych wydarzeń, a ekshumacje w miejscowościach Ostryjky i Wola Ostrowiecka rozpoczną się za 2 dni. W swoim wystąpieniu wołał o pamięć i jedność wobec wspólnego zagrożenia ze strony Rosji, które dotyka zarówno Ukrainę, jak i Polskę. Bartosz Zmarzlik obronił pozycję lidera żużlowej Grand Prix, zdobywając w Malili 12 punktów, co pozwoliło mu awansować do finału. W decydującym wyścigu musiał uznać wyższość Duńczyka Thomsena, który zaskoczył wszystkich, wygrywając zawody. Brytyjczyk Lambert zajął 3. miejsce, stając na najniższym stopniu podium. W klasyfikacji generalnej Zmarzlik ma 98 punktów, wyprzedzając 4. Brady'ego Kurca o 5 punktów. Kolejny turniej Grand Prix odbędzie się 1 sierpnia w Łodzi. Kwitnąca mięta jest w pełni jadalna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, zapewniają eksperci. Liście oraz kwiaty mięty można z powodzeniem wykorzystywać w kuchni, dodając je do herbat, lemoniad, koktajli oraz deserów. Specjaliści zalecają zbieranie liści tuż przed okresem kwitnienia, gdy są one najbardziej soczyste i aromatyczne. Mięta kwitnie zazwyczaj 2 razy w roku, od maja do października, a przycięcie rośliny po pierwszym kwitnieniu sprzyja odrostowi świeżych pędów. Kwiaty mięty są także cennym źródłem pożywienia dla owadów zapylających. W Bukowinie Tatrzańskiej spróchniałe drzewo spadło na chodnik i jezdnię, raniąc 2 rowerzystów oraz uderzając w przejeżdżający samochód. Rowerzyści w wieku 60 i 53 lat nie wymagali hospitalizacji po interwencji zespołu ratownictwa medycznego. Oba rowery zostały zniszczone, a rowerzyści zaplanowali powrót do domu pociągiem, organizując transport swoich uszkodzonych jednośladów do dworca. Incydent miał miejsce w sobotę, a uczestnicy zdarzenia podkreślają, że mieli dużo szczęścia, unikając poważniejszych obrażeń. Decyzja platformy predykcyjnej Polymarket dotycząca reakcji Cristiano Ronaldo po meczu z Hiszpanią kosztowała miliony dolarów. Po przegranym spotkaniu, na którym piłkarz schodził z boiska przygnębiony, tysiące użytkowników obstawiało, czy Ronaldo zapłacze. Ostatecznie przedstawiciele firmy stwierdzili, że istnieją dowody fotograficzne i wideo, które potwierdzają obecność łez na twarzy piłkarza, co spowodowało zmianę właścicieli dużych sum pieniędzy. Jednak Polymarket nie ujawnił materiałów, które przesądziły o wyniku, co wywołało dyskusję o przejrzystości ich działań. Eksperci podkreślają, że brak publikacji dowodów może budzić wątpliwości co do regulacji dotyczących rynków predykcyjnych. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na drodze DK12 w Enkoraju w województwie łódzkim kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku o długości 347 metrów. Od 16 do 18 na DK81 między Żorami a Skoczowem występują ograniczenia na odcinku 55 również na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskim Białą ruch dwukierunkowy odbywa się prawą jezdnią w stronę Tychów do Kosztowego i lewą w stronę Pyżowic. Na DK35 trwa rozbudowa ronda na skrzyżowaniu dróg 35 i 35A oraz łącznika do węzła Kobierzyce na S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Your first choice for continuous favorites.
2: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Marine Le Pen zdobywa coraz większe poparcie przed zaplanowanymi na kwiecień przyszłego roku wyborami prezydenckimi we Francji, osiągając w najnowszym badaniu od 34 do 35,5%. Jej najbliższy rywal, Edouard Philippe, uzyskuje jedynie 19% w jednym ze scenariuszy. Różnica poparcia między Le Pen a konkurentami przekracza kilkanaście punktów procentowych. Wzrost poparcia Le Pen może wpłynąć na dynamikę kampanii wyborczej. Prezydent Mołdawii Maia Sandu powołała Wasile Tofana na stanowisko premiera po rezygnacji Aleksandru Mantenu, który ustąpił z powodu skandali, w tym aresztowania sekretarza stanu za korupcję. Tofan, wcześniej biznesmen, zapowiedział priorytety związane z ożywieniem gospodarki oraz dążeniem do wprowadzenia kraju do Unii Europejskiej z celem podpisania traktatu akcesyjnego do końca 2028 roku. Nowy premier ma 15 dni na uzyskanie wotum zaufania dla swojego rządu. O Tadeusz Rydzyk podczas pielgrzymki rodziny Radia Maryja skrytykował niektórych polityków w Sejmie, porównując ich do żulików w eleganckich krawatach. W swoim wystąpieniu podkreślał, że kłamstwo było początkiem dwóch totalitaryzmów ubiegłego wieku i ostrzegał przed atakami na Kościół oraz księży. Zwrócił się do pielgrzymów, apelując o nieuleganie kłamstwom i podkreślił potrzebę świadomych katolików w mediach. Kulminacja pielgrzymki nastąpi w niedzielę, kiedy to odbędzie się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem metropolity poznańskiego arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego. Pociąg PKP Intercity Neptun, jadący z Krakowa do Helu, zatrzymał się przed stacją Działdowo z powodu awarii jednego z wagonów. Na pokładzie znajdowało się 450 pasażerów, którzy w asyście straży pożarnej zostali przesiadani do pociągu kolei mazowieckich, który zawiózł ich do Działdowa. Stamtąd pasażerowie kontynuowali podróż do Trójmiasta pociągiem Pendolino, który wyruszył po godzinie 14 ze stacji Warszawa Grochów. Obsługa pociągu Neptun zapewniała podróżnym poczęstunek podczas oczekiwania na pomoc. W Polsce występuje rzadki układ pogodowy, znany jako blokada typu Rexa, który uniemożliwia napływ mas powietrza z zachodu. W najbliższych dniach nastąpi zauważalne ocieplenie, jednak towarzyszyć mu będą opady deszczu oraz lokalne burze. W niedzielę temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 28 stopni Celsjusza, a w poniedziałek i wtorek przewiduje się dalsze opady deszczu oraz burze, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju. W czwartek w większości regionów temperatura osiągnie od 25 do 29 stopni Celsjusza. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Kilku dziennikarzy New York Times otrzymało wezwania do sądu w związku z materiałami dotyczącymi samolotu Air Force One, który prezydent Donald Trump miał otrzymać w prezencie od Kataru. Trump zaprzeczył informacjom, twierdząc, że samolot miał być wysłany do bazy RAF Mildenhall. Prezydent zaatakował również dziennikarkę Maggie Haberman, oskarżając ją o nierzetelne przedstawianie faktów oraz zapowiadając pozew przeciwko New York Times. Haberman wskazała na tajemnicę stanu zdrowia Trumpa oraz na jego spadkową zdolność do jasnego komunikowania się. Działania administracji mogą prowadzić do dalszych napięć między Trumpem a mediami. W sobotę, 11 lipca 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. W grze Lotto wylosowano liczby 43, 30, 9, 31, 49 oraz 32. Kumulacja w najbliższym losowaniu wynosi 3 miliony złotych, które odbędzie się we wtorek, 14 lipca o godzinie 22. W losowaniu Lotto Plus wylosowano liczby 29, 47, 36, 21, 37 oraz 12. Następne losowanie Lotto Plus również zaplanowano na wtorek, 14 lipca o godzinie 22. Sprawca napaści na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie usłyszał zarzut przygotowania do pozbawienia życia komendanta oraz innych funkcjonariuszy. Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Incydent miał miejsce w piątek przed siedzibą biura, gdzie napastnik, uzbrojony w kastety i maczetę, zaatakował policjantów, twierdząc, że jest prześladowany. W wyniku ataku trzech funkcjonariuszy odniosło lekkie obrażenia, a jeden z nich został przewieziony do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany w pobliżu stacji metra Kabaty. Prezydent Karol Nawrocki złożył hołd ofiarom rzezi wołyńskiej podczas obchodów 83. rocznicy tych wydarzeń w Radrużu, podkreślając, że pamięć o ofiarach jest kluczowa dla przyszłości. Zwrócił uwagę na brutalne zbrodnie popełnione przez ukraińskich nacjonalistów, w tym na sprawiedliwych Ukraińców, którzy również powinni być upamiętniani. Prezydent zapowiedział działania mające na celu zakazanie symboliki związanej z ukraińskim nacjonalizmem w Polsce. Uroczystości miały miejsce w zespole cerkiewnym w Radrużu, gdzie prezydent złożył wieńce przy pomniku pomordowanych. Obchody odbyły się w kontekście Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa, przypadającego na 11 lipca. Ukraina intensyfikuje kampanię mającą na celu całkowitą izolację okupowanego Krymu, co ma uniemożliwić Rosji skuteczne wykorzystanie Półwyspu jako bazy wojskowej. Minister obrony Ukrainy Mykhajło Fedorow zapowiedział, że Krym wkrótce stanie się wyspą, co wprowadzi poważne problemy dla rosyjskich żołnierzy oraz administracji okupacyjnej. W wyniku ukraińskich ataków występują niedobory paliwa, a władze okupacyjne wprowadziły tymczasowy zakaz sprzedaży benzyny osobom prywatnym. Mieszkańcy Krymu zgłaszają także regularne przerwy w dostawach prądu oraz problemy z zaopatrzeniem w wodę, co wpływa na ich codzienne życie. W tym sezonie wypoczynkowym prawie 79% rezerwacji hotelowych na Krymie zostało anulowanych. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Biały Dom promuje sieć stacji paliw Freedom Fuel, która oferuje benzynę po cenie $3.47 za galon, co jest niższe od średniej krajowej. Sieć liczy 25 stacji w Pensylwanii i New Jersey, a obniżka cen została ogłoszona z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Rzeczniczka Białego Domu określiła Freedom Fuel jako prywatną firmę, niepowiązaną z administracją. Eksperci zauważają, że tak niska cena może ograniczać możliwość osiągania zysków przez stacje. Dalsze informacje dotyczące właścicieli stacji nie są obecnie dostępne. Nauczyciele na wakacyjnych urlopach w kraju krasnodarskim w Rosji są zmuszani do pracy na stacjach benzynowych, gdzie mają uspokajać kierowców. W zamian za to otrzymują jedynie herbatę i kawę. Władze regionalne zaprzeczają, aby nauczyciele byli przymuszani do tych obowiązków, twierdząc, że zgłaszają się dobrowolnie. W innych regionach Rosji również angażowani są urzędnicy i członkowie organizacji społecznych do podobnych zadań. Niedobory paliw w kraju są efektem ukraińskich ataków na infrastrukturę naftową, a w odpowiedzi władze wprowadziły zakaz eksportu paliw. Wołodymyr Zełenski w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstanie